Nie dodam. Kiedy tam nie było, to nie było. Nie tam go wrażą. Młodzież nie wiem, co wiem, jak na to. Więc ciągle nie wiem, gdzie nie kiedy to kanał mam go i